0: English?
1: Я тебя люблю.
0: Тостим.
1: Te quiero.
2: Yes,
3: Soy Alan King.
0: Soy Alan King.